0: FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: I po reklamie.
8: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
2: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
1: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl. Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
9: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
8: Bilety do nabycia na eventim.pl.
10: ING, to twój asystent, który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: I po reklamie.
13: Super FM. 100% szczecińskie.
14: 100% szczecińskie. Ja się

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
1: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
0: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
2: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
3: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: I po reklamie.
6: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
7: Większy ruch na drogach i więcej patroli zaczął się długi weekend. Poniedziałkowy pożar w hali w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa. Maja Chwalińska po południu zagrał finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
8: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie przede wszystkim ograniczeń prędkości.
7: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Niedawny pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ujawniać ich ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem i grozi mu do 5 lat więzienia. Francuzi zamknęli w areszcie Rosjanina, kapitana tankowca z rosyjskiej floty Cieni. Grozi mu rok więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Ambasada Rosji w Paryżu zażądała zwolnienia mężczyzny z aresztu. Doskonałe wieści płyną z Paryża. Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek na wielkoszlemowym French Open. Polka pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską. Łatwo nie było. Nasza zawodniczka w pierwszym secie prowadziła już 5-1 i wtedy zaczęły się problemy.
9: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
7: Ostatecznie jednak Polka wygrała 7-6, 6-3. Dziś w półfinale zmierzy się z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Początek zapewne około 17, bo o 15 zacznie się drugi półfinał. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirą Andriejewą.
10: To były wiadomości Radia Super FM. Minęła godzina 8:00. Mamy 4 dzień czerwca. Boże ciało, długi czerwcowy weekend. Bartek Czotowicz. I tak będziemy spędzać razem czas do godziny 11:00.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Mam nadzieję, że to, co wam dzisiaj proponujemy muzycznie, trafia w wasze gusta. Był James Blunt, była grupa Hey, teraz Alok, Sophie Tucker, Ina, już za chwilę ATB, Olivia Rodrigo, Daft Punk, Oscar Sims, troszeczkę brzmień i słów z zagranicy, troszeczkę także polskiej muzyki, także naprawdę taki dobry kompromis na czwartkowy poranek. To jest nasza propozycja w Radiu Super FM. Już się wygadałem, więc ATB i Ecstasy. Już teraz na 97,5.

0: Ja wiem, że ta aura może nie jest idealna, ale trzeba się cieszyć, że część z nas, większość z nas od czwartku do niedzieli ma wolne. Dzień dobry, tu Super FM, już prawie godzina 8:30, a my powiemy słów kilka o rewolucjach kadrowych w Kingu Szczecin. Przedłużenie kontraktu z trenerem Maciejem Majcherkiem, no i przedwczesne rozwiązanie umowy z czołowym rozgrywającym Jovanem Nowakiem. Koszykarskie Wilki Morskie Szczecin zaczynają budowę składu na nowy sezon Orlen Basket Ligi, no i będzie to nie lada przebudowa. Oczywiście wierzymy, że w przyszłym sezonie King także będzie tą jedną z najlepszych drużyn w Polsce. W tym roku, no, w fazie playoff nie poszło tak, jak miało pójść, ale w rundzie zasadniczej Wilki Morskie naprawdę grały bardzo dobrze. Przecież zajęły drugie miejsce w tabeli, a zawodnicy Kinga odpadli w rywalizacji z Zastalem Zielona Góra. Serba w Szczecinie już nie zobaczymy, Jovana Nowaka, ale możemy za to zobaczyć powrót Zaka Cuthbertsona. Skrzydłowy, który z Wilkami zdobywał 2 medale Mistrzostw Polski, był w ostatnich dniach widziany w naszym mieście.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Czy ona jest
10: taka jak ja? Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
11: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
10: Bilety do nabycia na eventim.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: I po reklamie. Super FM zaprasza.
17: Barbara Gądek. Sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Przez niemal cały czerwiec Kino Zamek będzie miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach szczecińskiego święta klasyki filmowej zobaczycie cyfrowo odrestaurowane arcydzieła autorstwa najwybitniejszych reżyserów XX wieku. W programie znalazły się filmy twórców niepokornych i wyrazistych, takich jak Pedro Almodóvar czy Andrzej Żoławski. Nie zabraknie również klasyki kina gatunkowego. Tegoroczny przegląd będzie także okazją do uczczenia ważnych rocznic filmowych. Z okazji setnej rocznicy urodzin Tadeusza Konwickiego pokazany zostanie film Ostatni dzień lata. Kontynuowany będzie również cykl poświęcony twórczości Andrzeja Wajdy, w ramach którego zobaczycie Człowieka z marmuru. W repertuarze znalazły się także jubileuszowe pokazy Faraona w reżyserii Jerzego Kawalerowicza oraz Wszyscy ludzie prezydenta z niezapomnianym aktorskim duetem Robert Redford i Dustin Hoffman. W programie nie zabraknie także dzieł takich mistrzów jak Krzysztof Kieślowski, Jean-Luc Godard, Francis Ford Coppola czy Joseph Losey. Jego film Sługa zostanie pokazany przedpremierowo w Szczecinie w nowej kopii po rekonstrukcji 4K. Wybranym seansom towarzyszyć będą prelekcje, a specjalnym gościem wydarzenia będzie Maciej Drygas, który zaprezentuje swój nagradzany dokument Pociągi. Ogrody Śródmieście ponownie połączą naturę z kulturą. Tym razem przestrzeń w samym sercu miasta wypełnią dźwięki tradycyjnej muzyki oraz barwne tańce ludowe w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Szczecinianie. Szczecinianie to reprezentacyjny zespół Pomorza Zachodniego i honorowy ambasador Szczecina. Od lat promują polską kulturę w kraju i za granicą. Podczas wydarzenia w Ogrodach Śródmieście zaplanowano nie tylko prezentacje taneczne i wokalne, ale także warsztaty, podczas których możecie poznać podstawy tradycyjnych tańców i folklorystycznych zwyczajów. To propozycja zarówno dla miłośników folkloru, jak i osób, które dopiero odkrywają jego piękno. Piątkowe spotkanie ze Szczecinianami zapowiada się jako jedno z najbardziej klimatycznych wydarzeń tego sezonu. Co jesteś w stanie zrobić dla pieniędzy? I gdzie przebiega granica między dobrowolnym wyborem a manipulacją? Na te pytania odpowiada Idiota Jordiego Casanovasa, psychologiczny thriller, który można zobaczyć na scenie Teatru Piwnica przy Krypcie. W spektaklu występują Joanna Matuszak i Arkadiusz Buszko, którzy prowadzą przez pełną napięcia historię człowieka uwikłanego w niebezpieczną grę. Autor sztuki z dużą precyzją analizuje mechanizmy strachu, manipulacji i desperacji. To spektakl, który trzyma w napięciu do ostatniej sekundy i długo nie pozwala o sobie zapomnieć. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
18: Radio Super FM.

Ten pan, który śpiewał tę piosenkę, której słuchaliśmy przed momentem, to oczywiście Teddy Swims. A piosenka nazywa się Mr. Know It All, czyli pan, który wie wszystko. Ja wszystkiego nie wiem, ale wiem, że piłkarka Pogoni została młodą zawodniczką sezonu w Ekstralidze Kobiet. Lena Świrska, 17-letnia piłkarka kobiecej Pogoni Szczecin, otrzymała tytuł najlepszej młodej zawodniczki w zakończonym sezonie Ekstraligi Kobiet. No i dla pomocniczki Dumy Pomorza ten sezon 25-26 był dopiero drugi w barwach pierwszego zespołu i już w drugim sezonie Lena Świrska została najlepszą młodą piłkarką. Naprawdę brawo, brawo. Tutaj ręce same składają się do oklasków. Lena Świrska jest jedyną piłkarką Pogoni, która została wyróżniona na tegorocznej pierwszej w historii gali Ekstraligi Kobiet. Nominacje otrzymały również Natalia Radkiewicz, Weronika Szymaszek i Suzuka Yuse. Kolejno w kategoriach najlepszej bramkarki, obrończyni i pomocniczki sezonu.

0: Nie przejmujcie się, że zbliża się godzina 9. Mamy jeszcze 2 godziny ze sobą, bo będziemy do 11. Po wiadomościach radia Super FM Tina Turner, Tom Grennan, Katy Perry. No i oczywiście ja, czyli Bartek Czetowicz.
1: Reklama. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
3: Finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. 400 interwencji strażaków po burzach na południu kraju i wymęczony remis w towarzyskim meczu Polska-Nigeria.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Poszukiwany od nocy w Małopolsce lekki śmigłowiec Robinson odnaleziony. Na wrak maszyny natrafiono dziś rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu było ciało jednej osoby. Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb około godziny 2 w nocy. Przyczyny wypadku będzie ustalać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach to skutki ulewnych deszczy i burz, które przeszły głównie przez południową Polskę. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
4: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
3: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się dziś nad ranem w jednej z hal. Został opanowany, nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie. I jeszcze sport. Polscy piłkarze w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym uratowali remis. W ostatniej akcji meczu wyrównali 2-2. Biało-czerwoni do siatki trafili w doliczonym czasie gry i to zarówno w pierwszej połowie, gdy do bramki trafił Kacper Potulski, jak i w drugiej części meczu, gdy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski.
5: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
3: To trzeci mecz bez zwycięstwa, a kolejny nasza kadra zagra już o punkty. Pod koniec września w Lidze Narodów Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
6: Kogoś obiecywałem, jeżeli chodzi o artystów, prawda? Kogo ja wymieniłem jako pierwszego? Tina Turner. I właśnie Tina Turner w Radiu Super FM. A o czym będziemy mówić już za chwilę? Między innymi o remoncie jednego ze szczecińskich boisk. A poza tym o ambasadorkach i ambasadorach kampanii Pomorze Zachodnie możesz wszystko. Wy też możecie wszystko, bo dzisiaj czwartek. Czwarty dzień czerwca. Przede wszystkim to kolejny cudowny dzień w Szczecinie, a Szczecin to jest miasto dla tych, którzy lubią wykorzystywać możliwości.

Hot and cold, gorący i zimny. Katy Perry w radiu Super FM udowadniają, że można z sukcesem uczyć się przez całe życie, zdobywać nowe umiejętności i spełniać się w różnych zawodach. Na gali w Teatrze Polskim uhonorowano dwie kolejne ambasadorki kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W czasie podsumowania projektu More Life Future byli także goście, którzy z różnych perspektyw opowiadali o rozwoju, zmianie i budowaniu swojej drogi zawodowej czy osobistej. Relacje z tego wydarzenia, wypowiedzi także znajdziecie na naszej stronie internetowej, czyli www.super.fm, a w tej kampanii Pomorza Zachodniego pod tytułem Możesz Wszystko biorą udział różni ludzie związani z naszym Szczecinem, z naszym miastem i regionem. Na przykład ultrakolarz ze Szczecina Marek Rupiński, który bierze udział, to jest mało powiedziane, wygrywa wyścigi na dystansach 3-3,5 tysiąca kilometrów. No to jest ewidentny dowód, że możesz wszystko.

0: Chłopie, czuję się jak kobieta, czy czuję się kobietą? Shania Twain, no i właśnie w utworze pod tytułem Man, I Feel Like a Woman w Super FM. 4 dzień czerwca. A my powiemy teraz o Emilii Plater, o ulicy Emilii Plater. Pierwsze prace, tam pierwsza dziura i od razu zapadlisko, a wreszcie jego powód. Pod nawierzchnią, w rurach kanalizacji odkryto niezwykle intensywną bytność szczurów. Tak informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Gryzonie stworzyły w tej okolicy rozbudowaną sieć gniazd i tuneli. Ponadto zwierzęta wygryzły uszczelki na połączeniach rur. I to wyjaśnia, dlaczego jezdnia wyglądała w taki sposób, że trzeba było całkowicie zamknąć ruch na przebudowywanym odcinku między ulicami Miedzianą a Firlika. Teraz podobno jest już lepiej, no ale takich mieszkańców pod jezdnią na Emilii Plater chyba nikt się nie spodziewał.
1: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria.
3: I praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: I po reklamie. Słuchasz Super FM na 97 i

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Lubię te poranki, te poranne nasze spotkania w Radiu Super FM, bo muzyka też jest wyjątkowa. Bastille oczywiście. My już odliczamy do godziny 10, ale mówimy też o tematach najważniejszych dla Szczecina. Straty na 25 tysięcy złotych. Strat na tyle narobił nastolatek w naszym mieście. Zniszczył 7 przystanków komunikacji. Na zdjęciach widać m.in. powybijane szyby. Sprawcę złapała policja. To 19-latek z naszego miasta, tak poinformowała komenda miejska. Wandal niszczył też rozkłady i demolował wiaty w Alei Piastów. W Szczecinie straty te, tak jak już wspominałem, wyceniono na co najmniej 25 tysięcy złotych. Teraz mężczyzna, no po zachowaniu można stwierdzić, że dziecko, ale jednak pełnoletni, czyli mężczyzna, ma dozór policyjny, usłyszał zarzuty za czyny chuligańskie. No nie wiem, co on powinien dostać, żeby się nauczyć. Na przykład kilka miesięcy przymusowych prac na drutach. No ja próbowałem na drutach robić i o ile zrobiłem tę jedną linię, tak potem trzeba było przełożyć na drugą stronę, to myślałem, że wszystkie włosy z głowy wyrwę. Za coś takiego, co zrobił ten 19-latek, no to myślę, że należą mu się właśnie takie prace na drutach. Wtedy się nauczy cierpliwości.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Uff, ja już się wystraszyłem, że to jest koniec naszego czwartkowego spotkania, ale będzie jeszcze jedna godzina. Razem będziemy do 11:00, przed nami wiadomości Radia Super FM o godzinie 10:00. Rag & Bone Man, Kylie Minogue, Avicii, Roxette na przykład. Po 10:00 będziemy słuchać muzyki, będziemy mówić o Szczecinie.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
9: Odnaleziono poszukiwany w Małopolsce śmigłowiec. Pilot nie żyje. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach idą w dół. Maja Chwalińska przed szansą gry w finale French Open.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. Maszyna w nocy zniknęła z radarów. Dziś rano jej wrak odnaleźli strażacy i policjanci na zboczu góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Jedna osoba nie żyje. Akcja policji trwa, mówi aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
10: Tam na miejscu będziemy wykonywać oględziny. Czekamy na specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, grupę dochodzeniowo-oględzinową i oczywiście prokuraturę oraz komisję wypadków lotniczych.
9: Okoliczności katastrofy śmigłowca ustalą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach w dół. To dzięki decyzji Izraela i Libanu o zawieszeniu broni. Baryłka ropy kosztuje dziś niespełna $97. To sprawdźmy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6 zł 40 groszy. Te ceny będą obowiązywać także jutro. Dziś Boże Ciało i towarzyszące mu procesje. Największych utrudnień z nimi związanych trzeba spodziewać się w okolicach kościołów. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Antoni Rzeczkowski z Drogówki.
11: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch, tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
9: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale też mniejsze uliczki. W Warszawie centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Starego Miasta. Właśnie rozpoczyna się msza, po której procesja ruszy. I jeszcze sport. Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. To jej życiowy sukces i największa niespodzianka w tym turnieju. Sama Chwalińska nic nie robi sobie z nagłego zamieszania wokół niej.
12: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie no, to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju. Nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
9: Polka o finał Rolanda Garrosa zagra dziś późnym popołudniem, około 17:00-18:00 z Rosjanką Dianą Schneider.
0: Skoro już wiemy, co interesującego dzieje się w kraju i na świecie, no to warto też powiedzieć o Szczecinie. Do godziny 11:00 trzy tematy. Gangsterskie sceny w naszym mieście. Podszczecińska stacja paliw, którą uznano za zabytek. A poza tym Pogoń Szczecin odkryła karty i opublikowała ceny biletów i karnetów na przyszły sezon. I takie tematy właśnie do 11:00. Bartek Czotowicz, możemy zaczynać.
13: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Włos się jeży na głowie od takich spraw, od takich informacji, bo mówiąc szczerze, my w Szczecinie żyjemy tak, że wydaje nam się, że to jest, jak to kiedyś usłyszałem, wiocha z tramwajami, że tutaj nic się nie dzieje, a kiedy pojawiają się takie informacje, to pojawiają się też refleksje. Gangsterskie sceny w Szczecinie, moi drodzy, na jachcie, który spłonął tydzień temu w środę pod trasą zamkową, usiłowano dokonać zabójstwa. Mężczyzna, który znalazł się w wodzie, uciekał przed dwoma innymi, którzy stali na nabrzeżu. Jacht zapalił się, ponieważ wspomniana dwójka próbowała podpalić tego uciekającego mężczyznę. Jeden z nich spędzi w areszcie miesiąc, drugi został aresztowany na przynajmniej 3 miesiące. Nie wiadomo oczywiście, jakie były motywy ich działania, a śledztwo prowadzi prokuratura. A więc ci źli ludzie, oni też, moi drodzy, gdzieś tam są, czasami bliżej, czasami dalej.

0: Plotki, ploteczki, informacje potwierdzone oczywiście, czyli w sumie nie plotki, czyli przegląd informacji ze Szczecina w Radiu Super FM. Dzień dobry, Bartek Czetowicz. Oczywiście podszczecińską stację paliw uznano za zabytek. To nie jest plotka, to jest fakt. Blisko 90-letnia stacja na autostradzie A6 w okolicy Kołbaskowa stała się jednym z najbardziej nietypowych zabytków w regionie ze względu na czas powstania, funkcję, prostotę bryły, a także czystość stylu i konstrukcji. Tak tłumaczą przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Jak się okazuje, ta stacja, to jest pierwsza stacja, którą mijacie, w zasadzie druga stacja, którą mijacie, jak przez Kołbaskowo wjeżdżacie do Polski w kierunku Szczecina. Doskonale wiecie, prawda? Obok takiego targu, który często odwiedzają nasi zachodni sąsiedzi. No to właśnie ta stacja, jak się okazuje, stanowi, cytuję, kwintesencję nurtu modernistycznego. No kto by pomyślał, prawda? A my tam się zatrzymujemy, tankujemy i kupujemy hot dogi. A tu się okazuje, że to jest miejsce sztuki. Może tam trzeba otworzyć jakieś centrum kultury.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: właśnie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie. Tak Teatr Polski zaprasza na komedię pół na pół. To spektakl, który w zaskakujący sposób łączy czarny humor z poruszającymi wątkami rodzinnymi. Sztuka bawi, ale też zmusza do głębszej refleksji nad tym, jak przeszłość kształtuje nasze obecne relacje. To ważny i bardzo życiowy komentarz na temat lojalności i osobistych dylematów, w którym każdy z nas może odnaleźć cząstkę siebie. Teatr Współczesny ma na afiszu spektakl Dom Niespokojnej Starości. Prognozy są bezwzględne. Za 25 lat ponad 1/3 mieszkańców Polski przekroczy 60 rok życia. Jak zaopiekujemy się tak ogromną grupą społeczną i jak oni sami chcą przeżyć ten czas? Dom Niespokojnej Starości to słodko-gorzka teatralna fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Prawie jak manifest pełnego wykorzystania ostatnich lat życia, bez oglądania się na metrykę. W trakcie wieczoru twórcy stawiają pytania, które rzadko zadajemy publicznie. Na co tak naprawdę można być za starym? I czy starość musi wiązać się ze wstydem przed czerpaniem z życia pełnymi garściami? Do spektaklu zaproszono grupę szczecińskich seniorów, dzięki czemu fikcja miesza się z prawdziwym życiem. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. A co w programie? Usłyszycie dzieła Fryderyka Chopina, Roberta Schumana czy Antonina Dworaka, ale też legendarne filmowe motywy z Trzech Orzeszków dla Kopciuszka oraz kultowe La Bohème Charlesa Aznavoura. Nie zabraknie także współczesnych improwizacji i kompozycji napisanych przez same artystki, a także ich ojca. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
9: Na program zaprasza sponsor Willa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
12: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

I jeszcze jedna informacja nam została przed pożegnaniem. Sophia Alice Baxter, Murder on a Dance Floor w Super FM. Przed 11 jeszcze jestem wam winny informacje o nowych cenach biletów na mecze Pogoni Szczecin. Te ceny się zmieniają. Poznaliśmy cennik wejściówek oraz karnetów na mecze Pogoni w sezonie 26-27. Wnioski widoczne są na pierwszy rzut oka. Będzie drożej, ale nie dla wszystkich. Więcej zapłacą osoby, które oglądają na żywo wybrane mecze. Na podobne do poprzedniego sezonu kwoty mogą liczyć karnetowicze. Jest jednak jeden warunek. Jaki to jest warunek dla karnetowiczów, moi drodzy? Chodzi o to, że muszą oni zdecydować się na zakup karnetów do określonego dnia, do 6 lipca tego roku. Potem będą musieli zapłacić więcej. Ile dokładnie? Ano, będą musieli zapłacić nawet o 200 zł więcej. 1275 zł kosztuje taki karnet na trybunę prostą, taki normalny bilet, a przedłużenie 1020 zł, a więc jest różnica o ponad 200. Co jeżeli chodzi o te bilety jednorazowe? Pogoń podzieliła bilety na 3 kategorie. Kategoria pierwsza to mecze z najmniej, zdaniem klubu, atrakcyjnymi rywalami. Oczywiście analogicznie kategoria druga to są średnio atrakcyjni rywale, a kategoria trzecia to rywale najciekawsi. No i tak, bilety pierwszej kategorii będą kosztować tyle, ile w poprzednim sezonie, może poza strefą VIP, bo tam są spore zmiany, czyli na prostej, niech prosta będzie takim naszym punktem odniesienia, na prostej 75 zł normalny, a 65 ulgowy dzieci do lat 13, 45 zł. Ale w następnych kategoriach te ceny będą rosły. W kategorii drugiej o 10 zł, a w kategorii trzeciej o 20 zł. Także będzie drożej. Teraz będzie trzeba więcej zapłacić, żeby obejrzeć Dumę Pomorza. No i trzymamy kciuki, żeby ten poziom sportowy Pogoni szedł za tym, ile trzeba wydać, żeby piłkarzy Pogoni obejrzeć.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. Za każdym razem jestem w szoku, kiedy okazuje się, że to jest koniec programu. Bo wydaje mi się, że jestem tutaj od 10-15 minut, a tak naprawdę to minęły 3 godziny. Już za chwilę 11 i wiadomości w Radiu Super FM. Nazywam się Bartek Czatowicz. Jutro też się słyszymy. Też się słyszymy od godziny 7 będziemy razem.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
3: I po reklamie.
6: Jest 11. Wiadomości Super FM.
7: Tragiczny finał poszukiwań śmigłowca w Małopolsce. Burzowe alerty w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie. Resort cyfryzacji pokazał nowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie.
3: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Służby znalazły ciało jednej osoby. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
8: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
7: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Burze przechodziły nad Polską także wczoraj. Z ich powodu strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, najczęściej na Śląsku i w Łódzkiem. Szymon Kępka.
9: Tylko na Śląsku interwencji było 380. Front burzowy, silne ulewy zalały kilka ważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej. Sparaliżowały też działanie węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W rejonie Żor fatalne warunki i ulewny deszcz doprowadziły do serii kolizji na autostradzie A1. Tam w okolicach Żor nadal kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ulewy przeszły też przez województwo łódzkie. W gminie Działoszyn kilkanaście budynków podtopionych. Kierowcy, uwaga na drogę krajową 42 w okolicach Pajęczna. To miejsce nadal warto omijać.
7: Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Uwzględniającej uwagi prezydenta zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
10: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
7: Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował, bo uznał, że daje urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Długi czerwcowy weekend rozpoczęty, jednym z popularnych kierunków są góry. Na Podhalu obłożenie w okolicach 70%. Nie wszyscy jednak decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
11: Nowy trend dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
7: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc, dlatego ruch rozkłada się na różne dni.
3: Super FM. Pogoda.
12: Pogoda dzisiaj nie będzie nas rozpieszczać. Teraz jeszcze nie najgorzej, 21 stopni, niebo pochmurne, no ale od godziny 16 w prognozie mamy burzę. Minęła godzina 11. Dzień dobry, Ania Malec. Dzień dobry w ten świąteczny czwartek. Dzisiaj Boże Ciało, dzisiaj dużo procesji przejdzie ulicami naszego miasta, ale też dużo innych ciekawych rzeczy dzieje się w Szczecinie i dzisiaj i w kolejnych weekendowych dniach. O tym wszystkim na naszej antenie dowiecie się już niebawem. Zostańcie z nami, Ania Malec. Dzień dobry.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

Słuchacie radia Super FM. Dzisiaj czwartek, Boże Ciało, a więc ulicami naszego miasta przejdą procesje Bożego Ciała. Utrudnienia w ruchu nas czekają. Największe w centrum miasta, tam będzie główna procesja archidiecezjalna. No i zmiany no, oczywiście dotkną kierowców, ale też pasażerów komunikacji miejskiej. Będą też wstrzymywane kursy tramwajów i autobusów, no i zostanie też ograniczony ruch w wielu miejscach albo całkowicie zamknięte. Największe utrudnienia zaplanowano między godziną 10, a więc już trwają do 12. W tym czasie uczestnicy przejdą trasą od Bogurodzicy do Katedry Świętego Jakuba przez Wyszyńskiego, przez Bramę Portową. No i właśnie w tym rejonie należy spodziewać się największych problemów komunikacyjnych. Tramwaje będą kursowały nieco inaczej i autobusy. Tutaj trzeba zwracać uwagę na komunikaty. No i oczywiście Boże Ciało to jest nie tylko centrum miasta. Tak naprawdę w większości dzielnic będą dzisiaj się odbywać albo już się odbyły lokalne procesje, które będą powodować czasowe zamknięcia ulic, no i ograniczenia w ruchu. Do 14.30 mniej więcej takich utrudnień należy się spodziewać. Zaglądajcie na stronę ZDITM-u, tam więcej informacji szczegółowych.

0: to Radio Super FM. Jeśli jeszcze nie macie takiego przekonania, że uśmiech ma uzdrawiającą moc, no to możecie się o tym przekonać już jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tam spotkanie dla dzieci w wieku 6-8 lat z cyklu Czytanki, Malowanki. No i motywem przewodnim będzie opowieść Przemysława Wechterowicza o samotnej żabce, której otuchy dodaje życzliwość przyjaciół. Zapisy obowiązują telefoniczne. Wchodźcie na stronę Biblioteki Publicznej numer 4. Tam jutro o godzinie 17 uzdrawiająca moc uśmiechu.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
4: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: I po reklamie.
4: Super!
2: To jest Super FM.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Słuchacie Radia Super FM. Czy są z nami fani spacerowania? Jeśli tak, no to słuchajcie, spacery miejskie po Szczecinie trwają już od kwietnia wprawdzie, no ale jeszcze cały czerwiec trwać będą. No i naprawdę fajne imprezy z tej okazji. Miejskie spacery z przewodnikami to miasto organizuje. Odbywają się cyklicznie oczywiście i prowadzone są, uwaga, uwaga, aż w 4 językach. No i tak, jutro można się wybrać o godzinie 20 na nocne opowieści, gdy zachodzi słońce i zapada zmierzch. Za miejskich zaułków, zakamarków i za rogów miejskich zabytków wydostają się historie i opowieści. Tak przyjemnie reklamuje ten spacer miasto. Takich przyjemnych opowieści będzie można posłuchać właśnie już jutro o godzinie 20. Start Centrum Informacji Turystycznej przy Placu Żołnierza Polskiego, a przewodniczką będzie Magda Hanusz.

0: Powoli dochodzi już godzina 12. To jest najlepszy moment, żeby sprawdzić, co ciekawego wydarzyło się w Polsce i na świecie. Za chwilę wiadomości.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11.45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Hej, świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: I po reklamie.
11: Jest 12. Wiadomości Super FM.
12: Ostrzeżenia od synoptyków przed burzami w 6 regionach. Węgierskie media o węgierskich zarobkach Marcina Romanowskiego. Maja Chwalińska czy Diana Schneider dziś pojedynek o finał French Open.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 80 km na godzinę. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
13: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
12: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Marcin Romanowski zarobił równowartość około 210 tysięcy złotych w powiązanym z Wiktorem Orbanem węgierskim think tanku Centrum Praw Podstawowych. Deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości przejrzał węgierski dziennik Neprzawa. Z kolei tygodnik HWG napisał, że mieszkanie, w którym Romanowski mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą od węgierskich władz, ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do partii Orbana. Romanowski wraz ze Zbigniewem Ziobrą, którym polska prokuratura zarzuca nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, dostali na Węgrzech azyl polityczny. I jeszcze sport. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w meczu półfinałowym zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Obie są leworęczne, ale na tym podobieństwa się kończą. Rosjanka przed turniejem była 23 w rankingu WTA, a Chwalińska 114, co na tej ostatniej nie robi wrażenia.
14: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają.
12: W podobnym tonie wypowiada się menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
15: Tu każdy jest człowiekiem do pokonania, ale wyjdź i zagraj z nim, to jest kompletnie inna sytuacja. No i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim jej odporności psychicznej.
12: Chwalińska i Schneider mierzyły się wcześniej raz w turnieju w Stambule 4 lata temu. Wtedy górą była Rosjanka, a dzisiejsze starcie obu zawodniczek około 17.
10: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj raczej pochmurnie, rano troszkę słońca było, no ale teraz 21 stopni, będzie ciut cieplej, ale to 23 maksymalnie, no i deszczowy i burzowy dzień nam się szykuje po południu. Minęła już godzina 12, Ania Malec. Dzień dobry raz jeszcze. Witam się z wami w ten świąteczny dzień w Boże Ciało. Pamiętajcie, że utrudnienia w ruchu jeszcze mniej więcej do godziny 14.30 w związku z procesjami Bożego Ciała, które przechodzą przez ulice naszego miasta. No i to jest ważna informacja, jeśli gdzieś się wybieracie, potrzebujecie komunikacji miejskiej albo potrzebujecie po prostu przejechać autem, no to sprawdzajcie komunikaty na stronie ZDTM-u, sprawdzajcie mapy. Myślę, że tam widoczne bardzo dobrze, gdzie są utrudnienia w ruchu. No a tymczasem my zapraszamy na dużo dobrej muzyki.

Słuchacie radia Super FM, jest Boże Ciało, czwartek i święto. Jeśli macie ochotę wybrać się do kina z okazji tego święta, no to w kinie zawsze jest święto, zawsze jest co świętować, na przykład fajny seans. No i dzisiaj szczecińskie święto klasyki filmowej na Zamku Książąt Pomorskich. Co dzisiaj można zobaczyć? Na przykład taki film Rozmowa Francis Ford Coppola. To jest film, który możecie zobaczyć o godzinie 19. To jest w ramach właśnie kina Zamek, który zaprasza na święto klasyki filmowej. Tak naprawdę przez cały miesiąc będą prezentowane różne, fajne, niezapomniane dzieła filmowe stworzone przez najwybitniejszych twórców, będące właśnie dzisiaj określane jako klasyka kina, także warto się wybrać z okazji święta, poświętować w ten sposób właśnie w kinie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Słuchacie Radia Super FM. Dzisiaj mamy czwartek, Boże Ciało, no i fajne imprezy też z tej okazji i dzisiaj, i jutro. No i właśnie jutro na przykład spacer dotykowy po scenografii z audiodeskrypcją. Bardzo ciekawa sprawa w Teatrze Współczesnym. O godzinie 21:00 darmowy jest taki spacer po spektaklu Dom Niespokojnej Starości Michała Buszewicza. Odbędzie się właśnie spacer dotykowy po scenografii z audiodeskrypcją. Uczestnicy będą mogli wejść na dużą scenę, no i dotknąć elementów dekoracji, rekwizytów, kostiumów, poznać przestrzeń przedstawienia poprzez opis słowny. To jest pierwsze takie wydarzenie organizowane na dużej scenie Teatru Współczesnego. No i polecamy, bo myślę, że fajna sprawa, fajne doświadczenie, myślę, że niebywałe, niecodzienne. Jeśli macie ochotę, to 21 jutro i darmowy jest taki spacer.
1: Reklama. Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach i co czeka nas w weekend. Michał Janicki zaprasza do Teatru Kameralnego na Wszystko przez Hrabiego. Scenariusz dotyka ważnego tematu przyjaźni, miłości do zwierząt i do ludzi, głębokiej więzi emocjonalnej, która przynosi korzyści psychiczne i fizyczne. Premiera płyty i muzyka z filmów Wojciecha Smarzowskiego. Dom Zły, Róża, Kler, Wołyń to tylko kilka z najgłośniejszych produkcji Smarzowskiego, do których ścieżkę dźwiękową nagrał gdański saksofonista i kompozytor Mikołaj Trzaska. Jeden z najbardziej cenionych przedstawicieli jazzowej awangardy w Polsce występuje z improwizatorami z całego świata. Usłyszycie to wszystko w Winyle FM w piątek podczas koncertu Dream Team. Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti. W sobotę w Teatrze Letnim Szczecin stanie się sceną wydarzenia absolutnie wyjątkowego. Sztuka muzyki i magii to jedyne takie spotkanie w Polsce. Koncert, w którym potęga muzyki symfonicznej i operowej i filmowej splata się z magią iluzji światowej. Klasy. Niezwykłe głosy, mistrzowskie brzmienie orkiestry, chóry i taniec stworzą widowisko pełne emocji. Kulminacją wieczoru będzie lewitujący fortepian. Program koncertu obejmuje m.in. muzykę Gwiezdnych Wojen, Ogniem i Mieczem, Piratów z Karaibów, Szczęk, Pana Tadeusza, dzieła m.in. Bizeta, Brahmsa, Dębskiego czy Gershwina. Wszystko w niezwykłej, widowiskowej oprawie. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: To jest Super FM.
12: Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

Słuchacie Radia Super FM. Jeśli nie poświętowaliście porządnie z okazji Dnia Dziecka, no to jeszcze jest czas dla spóźnialskich albo dla tych, co potrzebują sobie pamięć odświeżać częściej. Już w sobotę o 12 na terenie rekreacyjnym przy świetlicy w Moczyłach będzie Dzień Dziecka w Moczyłach. Mnóstwo atrakcji dla dzieci, dmuchańce, animacje, konkursy, pokazy strażackie, OSP Kołbaskowo, strefa dla najmłodszych, no i oczywiście ognisko, to jest ważna sprawa, zabawa, animacje, pokaz ciężarówek, kącik manualny, dla każdego coś dobrego. Więc jeśli jeszcze chcecie poświętować Dzień Dziecka, no to jest szansa, sobota o 12.

0: Powoli dochodzi już godzina 13:00. O tej porze na antenie Radia Super FM najnowsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
3: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 13. Wiadomości Super FM.
6: Nowe informacje po katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Unijni ministrowie o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Wieczorem rozpocznie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Ciało odnalezione przy wraku rozbitego śmigłowca należy do 30-letniego pilota maszyny, potwierdziła małopolska policja. Szczątki rozbitego helikoptera znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy i wtedy ruszyły poszukiwania maszyny. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Czy przedłużyć tymczasową unijną ochronę Ukraińcom? To jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów w Luksemburgu. Polska, jak zadeklarował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Obecne przepisy w sprawie ochrony dla Ukraińców wygasają w marcu przyszłego roku, ale Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl.
7: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
6: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Ten koncert poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem. A tegoroczny festiwal w Opolu to także jubileusz tekściarza Bogdana Olewicza, kabaretu Neonówka czy zespołu Ladypunk.
4: Super FM. Pogoda.
8: Po godzinie 16 w prognozie pogody mamy burzę, ale tak do godziny 18 mniej więcej. Potem wieczór szykuje nam się deszczowe, no i z temperaturą w okolicach 20 stopni, a teraz mamy 21 na termometrach. Minęła już godzina 13, Ania Malec, dzień dobry raz jeszcze. Witam się z Wami bardzo gorąco w ten świąteczny, czwartkowy dzień. Jeszcze trwają utrudnienia na ulicach naszego miasta z okazji procesji Bożego Ciała. W różnych miejscach, w różnych częściach Szczecina, w różnych dzielnicach procesje przechodzą. Jeszcze mniej więcej do godziny 14.30 można się spodziewać utrudnień. Sprawdzajcie, jeśli wyjeżdżacie gdzieś z domu, a chcielibyście dojechać o czasie, no to warto się zaopatrzyć w mapę i sprawdzić, gdzie w tej chwili są jakieś utrudnienia. No a my oczywiście jak zawsze mamy dla Was kojącą muzykę, żebyście się w korkach nie denerwowali. Zapraszam.

Słuchacie Radia Super FM w świąteczny czwartek. Jeśli macie ochotę na jakiś fajny spektakl z udziałem gwiazd, które na co dzień widzimy po prostu na ekranach telewizorów, no to słuchajcie, jest taka szansa. W nowej dekadencji jutro jest spektakl Terapia dla par. Uwaga, skrajnie różne związki, trzy, trafiają na wspólną sesję, żeby poskładać swoje uczucia. Kto tego nie zna? Zamiast spokojnej rozmowy czeka na nich prawdziwy roller coaster wyzwań, pretensji i zaskakujących sojuszy. Z pozoru zwyczajne problemy wywołują lawinę śmiechu lub odkryją niepokojącą prawdę. No a gwiazdorska obsada ma nas rozbawić do łez, no i sprawić, że spojrzymy na swoje relacje z zupełnie innej perspektywy. Można się wybrać do teatru na terapię dla par, żeby odmienić właśnie swoje spojrzenie do nowej dekadencji. Tam będzie wystawiana. No a kogo będzie można tam zobaczyć? Kamilę Bar, Magdalenę Kumorek, Agnieszkę Więdłochę, Dianę Kadłubowską, Romę Gąsiorowską, Antoniego Pawlickiego, Piotra Głowackiego, czy na przykład Sebastiana Cebulskiego, a więc gwiazdy z najwyższej polskiej półki. Polecamy. Piątek o godzinie 17:15.

0: Słuchacie Radia Super FM. Polecałam wam chwilę temu spektakl w nowej dekadencji. No to teraz polecę wam dla odmiany spektakl w Teatrze Polskim Pół na Pół. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, no to warto, bo jest to komedia, która w zaskakujący sposób łączy czarny humor z głębokimi, dramatycznymi wątkami rodzinnymi. Fabuła koncentruje się na dwóch przyrodnich braciach, którzy zmagają się z trudnościami związanymi z opieką nad swoją chorą matką. Ja widziałam ten spektakl i naprawdę bardzo polecam, jeśli macie ochotę troszkę się pośmiać, ale troszkę też refleksji złapać. Obsada: Michał Janicki, Tomasz Obara. Bardzo ciekawy spektakl Pół na Pół w Teatrze Polskim jutro o godzinie 19.
1: Reklama.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: I po reklamie. Radio

Radio Super FM. Mamy czwartek, długi weekend. Jeżeli ktoś jutro ma wolne, no to 4 dni wolnego przed nami. Rodzinne soboty naukowe na wystawie interaktywnej Eureka, główna Fundacji Eureka, będą w sobotę właśnie o godzinie 10. Ciekawa sprawa, bo lewitująca piłka na przykład w strumieniu powietrza, akustyczny telefon, wodne twierdzenie Pitagorasa, bąk wodny, rotujące koła rowerowe, kula plazmowa, mieszanie się barw, no mnóstwo ciekawych rzeczy. Dobra zabawa gwarantowana. Można się wybrać właśnie na coś takiego. To jest przy ulicy Ściegiennego 42.

0: Super FM, 100% szczecińskie.
1: Radio Super FM.

0: Za chwilę będzie już godzina 14:00. O tej porze na naszej antenie najnowsze wiadomości.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: I po reklamie.
9: Jest 14:00. Wiadomości Super FM.
10: Burze nie odpuszczają, znów są ostrzeżenia. Eksperci zdecydują, jak odtworzyć las pod Wołominem po potężnym pożarze. Węgierska prokuratura cofa zarzuty dla burmistrza Budapesztu. Chodzi o paradę równości.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. 6 województw z burzowymi alertami. To Pomorze Zachodnie, Lubuskie, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Możliwe są podtopienia, dlatego strażacy monitorują sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
11: Nadal monitorujemy rozwój sytuacji pogodowej przemieszczającej się nad polską flotą atmosferyczną oraz apelujemy do państwa o zachowanie ostrożności w śledzeniu komunikatów pogodowych.
10: Burz można spodziewać się także jutro, szczególnie na Podlasiu, Mazurach i w środkowej Polsce. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
12: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
10: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasu i nieużytków. Węgierska prokuratura wycofała zarzuty przeciwko burmistrzowi Budapesztu za organizację w zeszłym roku Parady Równości. Śledczy powołali się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że ustawa, na mocy której policja zakazała organizowania wydarzenia, narusza unijne prawo. Zeszłoroczna Parada Równości była najliczniejszą w historii Węgier. Według organizatorów uczestniczyło w niej ponad 200 tysięcy osób. Podczas marszu, oprócz symboli społeczności LGBT, powszechnie pojawiały się transparenty wymierzone w ówczesnym rząd Viktora Orbana. I na koniec wracamy do kraju. Długi czerwcowy weekend to ostatnia szansa, by zjechać na nartach z Rysów w Tatrach. Od 8 czerwca Tatrzański Park Narodowy zamknie dla narciarstwa ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzący z Morskiego Oka na Rysy. TPN tłumaczy to nie tylko ochroną przyrody, ale i bezpieczeństwem, bo w wyższych partiach gór śniegu jest już bardzo mało, a miejscami nie ma go wcale.
8: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj na niebie zdecydowanie więcej chmur niż słońca. 22 stopnie maksymalnie na termometrach. No i popołudnie szykuje nam się burzowe i deszczowe. Minęła już godzina 14. Ania Malec, dzień dobry raz jeszcze. Zapraszam Was na naszą ostatnią dzisiaj wspólną godzinę w ten czwartkowy, świąteczny dzień. Co ciekawego w tej godzinie, a między innymi o fajnym spotkaniu Wam powiem z autorskim Cuda nie widy, alternatywne wędrówki po Polsce. Ciekawa sprawa. Będzie też o święcie klasyki filmowej. Będzie też o finisażu wystawy Migotliwość synaps. Także dużo, dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam.

słuchacie Radia Super FM. Jeśli odwiedzacie regularnie Kamienice w Lesie, to o tym spotkaniu pewnie wiecie, ale jeśli jeszcze tam nie dotarliście, no to spieszę wam donieść, że jutro o godzinie 18 spotkanie z autorami Aleksandrą i Grzegorzem Koper. Cuda niewidy, alternatywne wędrówki po Polsce. Wydał Znak taką książkę, a autorzy w bardzo ciekawy sposób będą odkrywać miejsca poza utartym szlakiem. Więc jeśli myślicie o jakichś fajnych wędrówkach, chcielibyście poszukać inspiracji albo po prostu posłuchać o cudzych, fajnych doświadczeniach, no to można za darmo coś takiego sobie zafundować jutro o 18 w Kamienicy w Lesie. To jest Pocztowa 19.

0: Radio Super FM. Bardzo ciekawa sprawa. Jeszcze do jutra do obejrzenia w salonie wystawienniczym przy ulicy Bałuki 17. Uwaga, uwaga, obrazy, które pachną. Wiedzieliście, że coś takiego istnieje? Wystawa prac niezwykłego artysty Marcina Przydatka, który stosuje przy tworzeniu swoich dzieł unikalną technikę. Maluje wywarami z ziół, kawy i herbaty. Jego obrazy pachną, no i to tworzy magię, niepowtarzalne wręcz wrażenia. Jeśli macie ochotę zobaczyć jeszcze coś takiego, no i powąchać jeszcze coś takiego, no to jest właśnie na to szansa, bo jeszcze w piątek w godzinach od 16 do 20 będzie można zobaczyć te magiczne obrazy. Polecamy Centrum Wystawiennicze przy ulicy Bałuki 17. Wstęp jest wolny.
1: Reklama.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Radio Super FM.
9: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Słuchacie Radia Super FM. Jeśli macie ochotę na jakąś fajną wystawę, no i przy okazji na koncert, no to jest na to szansa w niedzielę o godzinie 17 w Trafostacji Sztuki. Jest tam finisarz wystawy Migotliwość Synaps, no i przy okazji jest fajny koncert łączący muzykę elektroniczną, no i słowa mówione. Artystka, performance, no i muzykolog zapraszają w podróż po Stanach Świadomości, gdzie brzmienia syntezatorów krzyżują się z dźwiękami instrumentów akustycznych, a słowa mówione są śpiewane, a mózg łączy je z sercem, tak pięknie informują o tym artyści. Występowali w Polsce, w Bułgarii, w Irlandii oraz Irlandii Północnej. No i zrealizowali grant naukowo-artystyczny, który nazywa się Dźwiękowa Mapa Szczecina. To wszystko do zobaczenia, do posłuchania w Trafostacji Sztuki za darmo w niedzielę o 17:00.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Powoli dochodzi już godzina 15. O tej porze najnowsze wiadomości na antenie Radia Super FM. A ja dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam spokojnego popołudnia, no i spokojnego długiego weekendu, jeśli taki macie. No i słyszymy się jutro po godzinie 9. Ania Malec, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: BBN o publikacji zdjęć żołnierzy wojsk specjalnych. Unia Europejska chce, by Niemcy zniosły kontrole graniczne. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał Rolanda Garrosa.
2: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia ze święta wojsk specjalnych opublikowanego na stronie biura. Widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Sztab Generalny Wojska Polskiego, publikując identyczne zdjęcia, zamazał twarze funkcjonariuszy. Sprawę nagłośnił Onet.pl. BBN tłumaczy, że dostało fotografie od organizatora święta i że na części z nich twarze były zamazane, a na części nie. Dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia zdjęć do internetu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił dziś w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
10: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
9: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Teraz sport. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Nasza tenisistka zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Bez względu na wynik tego spotkania, Maja już wygrała tę edycję French Open, mówi jej mama Marcela.
11: Nie myślałam w ogóle, że tak daleko córka dojdzie i liczyliśmy, że po kolei, powolutku, że małymi kroczkami, eliminacje. Może pierwsza runda się uda. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem i jestem dumna z niej.
9: Pojedynek Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider zacznie się około 17. A równo za tydzień rusza piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Co prawda bez Polaków, ale z rekordową liczbą drużyn. Zagra ich 48. Reprezentacje trenują, część, tak jak Hiszpanie, jeszcze w swoim kraju, mówi kapitan zespołu Rodri.
12: Jesteśmy tu po to, aby wygrać Mistrzostwa Świata. Na razie o tym jednak nie myślimy, bo przed nami bardzo długa droga.
9: Wśród faworytów są też mundialowi debiutanci, tacy jak Jordania, Uzbekistan czy Republika Zielonego Przylądka.
2: Radio Super FM.
13: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
1: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
0: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
2: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe? W

0: nowym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM.
5: Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina. W samym

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
0: I po reklamie.
9: Jest 16. Wiadomości Super FM.
10: Ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Premier Donald Tusk zapowiada wielki marsz patriotów. Maja Chwalińska zawalczy o finał French Open.
0: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dla dwóch ostatnich regionów są też alerty hydrologiczne pierwszego najniższego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, bo na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 35 mm deszczu. Intensywne opady możliwe także w części Dolnego Śląska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Maja Chwalińska zawalczy dziś o finał French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Diana Schneider. To będzie 9. mecz Chwalińskiej w Paryżu. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
11: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
10: Dzisiejsza rywalka Diana Schneider jest sklasyfikowana o ponad 90 miejsc wyżej od Polki, ale docenia jej grę.
12: She's a very tricky player, so I'm not surprised.
13: To bardzo sprytna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami trzeba trochę czasu, ale jest sprytna, jeśli chodzi o dropshoty, slice'y, no i jest leworęczna.
10: To będzie drugi pojedynek obu zawodniczek. Poprzednio mierzyły się na turnieju w Stambule i wtedy wygrała Rosjanka. Maja Chwalińska ma więc okazję do rewanżu. I na koniec cud na Mount Everestie. Odnaleziono zaginionego nepalskiego przewodnika. Hilary Dawa Sherpa został 6 dni temu uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata pod koniec marca z brytyjskim alpinistą. Potem się rozdzielili. Poszukiwania Sherpy również z użyciem helikoptera do dziś nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie jednak mężczyznę odnaleziono. Trafił do szpitala w Katmandu. Ma odmrożenia, ale poza tym nic mu nie jest.

0: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
1: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
0: Takie cuda tam sprzedają?
1: No pewnie. I to nie za miliony.
2: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
3: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
4: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
5: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
6: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: i zapisz dziecko już dziś.
1: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
2: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
1: Bilety do nabycia na eventim.pl.
3: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: I po reklamie. Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie. Tak Teatr Polski zaprasza na komedię Pół na Pół. To spektakl, który w zaskakujący sposób łączy czarny humor z poruszającymi wątkami rodzinnymi. Sztuka bawi, ale też zmusza do głębszej refleksji nad tym, jak przeszłość kształtuje nasze obecne relacje. To ważny i bardzo życiowy komentarz na temat lojalności i osobistych dylematów, w którym każdy z nas może odnaleźć cząstkę siebie. Teatr Współczesny ma na afiszu spektakl Dom Niespokojnej Starości. Prognozy są bezwzględne. Za 25 lat ponad 1/3 mieszkańców Polski przekroczy 60 rok życia. Jak zaopiekujemy się tak ogromną grupą społeczną i jak oni sami chcą przeżyć ten czas? Dom Niespokojnej Starości to słodko-gorzka teatralna fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Prawie jak manifest pełnego wykorzystania ostatnich lat życia, bez oglądania się na metrykę. W trakcie wieczoru twórcy stawiają pytania, które rzadko zadajemy publicznie. Na co tak naprawdę można być za starym? I czy starość musi wiązać się ze wstydem przed czerpaniem z życia pełnymi garściami? Do spektaklu zaproszono grupę szczecińskich seniorów, dzięki czemu fikcja miesza się z prawdziwym życiem. Psychologiczny thriller, który trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Tak Teatr Piwnica przy Krypcie zaprasza na spektakl Idiota autorstwa Jordiego Casanovasa w wykonaniu Joanny Matuszak i Arkadiusza Buszki. Historia zadłużonego mężczyzny, który zgadza się wziąć udział w pozornie prostym badaniu psychologicznym, szybko przeradza się w niebezpieczną grę pełną manipulacji, niepewności i zaskakujących zwrotów akcji. Idiota to opowieść o ludzkich wyborach, strachu i cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za pieniądze. Spektakl balansuje między thrillerem a czarną komedią. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenca traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA, koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenca. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: I po reklamie.
3: Jest 17. Wiadomości Super FM.
4: Przed nami dni z dynamiczną pogodą. Są prognozy na długi weekend. Za chwilę też prognozy dotyczące cen paliw i bankowe problemy papieża Leona XIV.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Burze i intensywne opady deszczu. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 6 województw na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Pod znakiem takiej dynamicznej pogody upłynie cały długi weekend. Jutro padać ma już w całej Polsce, a lokalnie znów zagrzmi. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
4: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu. To teraz jeszcze prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
6: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie. Widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
4: Na razie ceny ropy spadają, a dziś i jutro litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98, 6,52, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. I na koniec jeszcze bankowe perypetie Leona XIV. Po przenosinach do Watykanu papież zadzwonił do siedziby swojego banku w Stanach Zjednoczonych, by poinformować o zmianie adresu na watykański. Pracownica Centrum Obsługi Klienta kazała mu jednak przyjść osobiście, by załatwić formalności. Gdy Leon XIV zapytał, czy to by coś zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się, sądząc, że to żart. Ostatecznie, blisko miesiąc po nagłośnieniu sprawy przez włoskie media, do Watykanu przyjechał skarbnik stanu Illinois, z którego pochodzi papież. Po zakończeniu wczorajszej audiencji generalnej podszedł do Leona XIV i przekazał mu dokument potwierdzający zwrot sumy $8.65 z nieużywanego przez papieża konta w USA.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie. Radio Super FM.
2: Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: I po reklamie.
3: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
4: Skażenie rzeki Stobnicy na Podkarpaciu, trwają poszukiwania jego źródła. Wypadek Boeinga Lufthansa na lotnisku we Frankfurcie. Maja Chwalińska walczy o finał French Open. Już wiadomo, z kim zmierzy się, jeśli wygra. Miriam Lipińska. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Lutcze na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla samych mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody w rzece. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. 30-letni pilot zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy, wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
5: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
4: Przyczyny wypadku ustala prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Zagranica. Niezależny brytyjski urząd do spraw postępowania policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Nowak, 18-letni student pierwszego roku Uniwersytetu w Southampton, zginął w grudniu ubiegłego roku, gdy podczas powrotu do domu został 5 razy pchnięty nożem przez 23-letniego Sikha. Policjanci przybyli na miejsce zamiast udzielić pomocy Nowakowi. Aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom Sikha, że został on znieważony na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł. Po publikacji nagrania, na którym widać brak reakcji policjantów na słowa Nowaka, że jest ranny, w Southampton doszło do protestów i zamieszek. Wypadek Boeinga 787 na lotnisku we Frankfurcie. Z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu, w wyniku czego maszyna częściowo położyła się na brzuchu. Rannych zostało kilkoro pracowników Lufthansa. W chwili zdarzenia na pokładzie nie było pasażerów. Maja Chwalińska od blisko godziny na korcie z Rosjanką Dianą Schneider walczy o grę w finale French Open. Jeśli dziś wygra, w finale zmierzy się z Mirą Andrijewą. 19-latka pokonała w pierwszym półfinale Ukrainkę Martę Kostiuk 6-1, 6-3.
3: Super FM, 100% szczecińskie. 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.

0: 19. Wiadomości Super FM.
1: Pierwszy set w półfinale w Paryżu dla Maji Chwalińskiej. Pociąg Podhalanin z blisko 6-godzinnym opóźnieniem. Ruszają dni walki z rakiem. Lekarze będą zachęcać do profilaktyki.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska, a na początek rzut oka na korty w Paryżu i świetne wieści. Maja Chwalińska prowadzi w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Polka wygrała pierwszego seta 7-6. Rywalizacja w tej partii trwała godzinę i 17 minut. Trwa drugi set. Pociąg Podhalanin relacji Zakopane-Świnoujście z 6-godzinnym opóźnieniem. Wszystko przez kilka zdarzeń po drodze, m.in. śmiertelne potrącenie człowieka na węźle krakowskim. Swoje dołożyły też opóźnienia wtórne na trasie, wywołane opóźnieniami innych jadących nią pociągów, a kulminacją problemów była awaria lokomotywy w Łódzkiem na stacji Ozorków. Ostatecznie w Swarzędzu skład musiał podmienić lokomotywę na nową, która przyjechała z Poznania. Pociąg Podhalanin to jedyne bezpośrednie połączenie PKP pomiędzy Zakopanem a Świnoujściem. Planowo podróż powinna trwać prawie 13,5 godziny, a w tym przypadku trwała prawie 20 godzin. Polska zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Takie stanowisko przedstawił wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk na dzisiejszym posiedzeniu unijnych ministrów w Luksemburgu. Przedłużenie tej ochrony dla Ukraińców to jeden z tematów spotkania. Choć przepisy w tej sprawie wygasają w marcu przyszłego roku, Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza, że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Zmieniamy temat. Dziś zaczynają się dni walki z rakiem. Przez najbliższe 3 tygodnie specjaliści będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykłej kontrolnej morfologii krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest czas, przypomina Błażej Grześkowiak, specjalista otolaryngologii ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
2: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
1: Podstawowe badania kontrolne, jak morfologia czy badanie ogólne moczu, można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia.
0: Radio Super FM.
3: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
0: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Jest 20. Wiadomości Super FM.
2: Maja Chwalińska w finale tenisowego French Open. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Dziś wieczorem startuje Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Mamy to. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Chwalińska jest zresztą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Finał to będzie jej 10. mecz na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
4: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
2: Mówiła Chwalińska jeszcze przed dzisiejszym starciem ze Schneider, a w sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Teraz pracują tam śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aby ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Poszukiwania śmigłowca rozpoczęły się w nocy, po tym jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
5: Ten mężczyzna wykonywał lot komercyjny. Z zagranicy leciał na teren Małopolski. Tu właśnie na terenie powiatu limanowskiego doszło do utraty łączności z tym człowiekiem.
2: W gęstej mgle poszukiwania prowadzono głównie w rejonie, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli wrak śmigłowca. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział też budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego. Postument miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego. A do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Zmieniamy temat. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Potrwa 4 dni. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Z kolei jutro o głosy widowni i jury będą rywalizować artyści w ramach koncertu premiery.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Tak gra Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie. Super FM.
2: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
3: W samym

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.
2: Hey, Fonzie.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Super.
1: To jest Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Super FM na 97.5.
1: Enrique Iglesias.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym